Wenn's ja dalsche Przedstajenie oratoria Wulkotna Woda, ischche Junu Krunje, a to Poponju Pelczich, jeli so wam tisch, dżensnischi termin jehodzi, zmiecze ischche jednu dalszu możnosć, przedstaji so 27. septembra posleni raz w czeskim Libocu, w auli tamniejszeje technickeje uniwersite.

Anecko wienujemy so športy, respektivnie kopańce. Včera po poniu przebeżeć uso hižo priniery ze serbskim obczeleniom Modro Bilikulo a Linowski SK, dzielich uso nierozsudnie 1-1. Prinie mústvo Kruščanov nauroči so z wulkich rydoriec bez dybka, ci 0 tam podležachu. Naopak Ralvičanscy Sokoljo, woni nauročich uso s ciomi dybkami, a to z Malešec tam dobychu z 0-2. Pech dalszych rodzenca jeszcze za was mam Nebelčicach. Przewidzety są znowu dwierie. Wot na pojednej raje tam rajne zjednoczenstwo rezervu Nebelčice, Ralbice, Pančice, przeciwo rajnemu zjednoczenstwu LSV Hory. A wot zjoch potom z tej rajnym planie w okresnej ligi Stafla 2 dalszy serbski koparski derby SJ Nebelčice prynie mústvo, SJ Kruščice druhe mústvo. Rezerva radworskich kopariów oczekuje od jednej reine zjednoczenstwo Halstro, a radworskie prynjamustwo potom od Cioch, Cuk, Zbuto. A Pančicach nastupi w dwiemaj mustwo z Lubusza. Wszystkie usłyszymy potom jutro rano za was.

Nesvecha živismo, ja sem ja, ty si ty, v osobaje jednotli, ocienu sebe vidzimy, moho cudzoch v obliču, pytam kupu, pytam skoł, mia zloče, tu by blak, noc naše taka znak, hoku tu košedna dnia, moja skromna postava, posvecha se kradnuši, vahodne se pohyba, ale vyki strachu moc, netrašima ani noc, božna mysl na tebe, jasna

Lubi słuchawia doma przy radiu. Kraj tysac hatów menuje niekoci naszą domiznu. Cudze napadnie nasze domizny po grunie tak soła siatych krzyżów. Możemy nasz kraj też kraj tysac krzyżów menować. Przed niedzie 50 letami je mulo Mikłosz Kokla ze Sernan Boże Matry naszej domizny opytał, a ich stawizny w katolskim posole opisał. Trudla Bohunczowa Alfons Koring staje przed letami započowej wulki dziel tutych krzyżów filmować a przedstawić. Jutze, dnia 14. septembra, svieči cirkej svedin povješenja Sviato Kšiža. Mač križora Konstantina, Sviata Helena, je po svoje kčence vopetova mestna z našej vjeru vusko zjazane. Pritem je namakova Kšiž Jezusove v Jeruzaleme. Na 14. septembru se tudi Kšiž ljudi pokazali in povješili. Tež, když je Kšiž najznačiše znamja za kšeščansku vjeru, ne je von to od všeho z počatka bil. Prvni kšeščenjo uživahu mesto skšižovanoho Kristusa v obraz dobroho pastorja.

0: Sobotu rano wiesela so dzieci przeco na dundaka serbskim rozłosu. A nic jenoś dzieci, tyż dorosczeni moža tam a sem raz nieszto nowego nauknić. Czerosze wudacze winowaše so kolesu a kolesowaniu, z czy na przykład tole hijo tak dokładnie wiedzieli?
1: Prawidła su wiezo szudzio samsnet, acz na wiesce albo we mieście. Dzieci je kodnik, dobia dzieci hać to 8 lat, tyż kodnik używać. No a hać to 10 lat smiedzia na kodniku jeć. Czyż wiedzą, że kodnik nie je, tam dobi się napuczu jeć. A tam je pon ważne, że tą kolesowa po możności tak daleko, każ można naprawo jeć. Dalsze prawidło za kolesowariu, kolesowarskie puczyki, tam gdzie są kolesowarskie puczyki, a te jest z namią tak opisane, tam dobi się wiedzą też kolesowarskie puczyk używać. To też te doroszczenie trudy nie wiedzia.
0: Policist Andrzej Kober ma jeszcze dalsze informacje, na przykład, co przy kolesu jest dobrowolne, co winowatosne. Jeżeli jeszcze to czera skomdzili, co wieczorowsze udacze Dundaka namakacie na naszej stronie internecie, a w naszej app NDR Serbia.

0: Zadkula.
1: Hacz w szuli na dzielę, przy studiu albo doma we dobrej stwi. Szudzie je namakasz ChatGPT, Cloud, Gemini, akaś one się rekaja. Żywienie bez kumśnej inteligencji nie hiżo przedstajomne. Što je wszystko możne, gdzie są je ranice a jak wypada przychod? Na tute a wiele dalszych praszeniu wam odmówimy w przyszłym wysyłaniu Radia Zadkule. Tuż buďte čipní a nezabuďte punžlo večer rádio zapíknuť.
0: Zadkula.
2: Nic sa več.
3: Jutce večer.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižík Sebastro.
1: Schau, wir billig pschet krotkim Schulzke Sachopinkaria, Schulzke Nowalski. Das sind znaja scho jużo chi, abo wiecie pismiki, a my scho zawiescie jużo ascha jasa szlicisch, abo samo dali. A te wiecie, miase wami naukno, teke kuszt żen wiele nowego, a de jest weju gwoku bejnie napinasz, to de jest wierje ta teke, kasz psidu na swiet, peszcza sobu tam myszie ceje szule, co my raz na to słuchasz, co deje małe myszki szykno uknosz.
2: Myszoć mama hajcka lubo swoje trzy zisi, małuszka, szeruszka a pudlaszk. Wena powiesa im szulskie toboły na krzebiat, a se rozżognują z nimi.
3: Wiele ja se lawszuli, a gledaj się na se.
2: Te trzy zisi skokaju a ganiaju pe drodze. Skęcnie dojśpiju szulu, ketaraż pod bazowym krickom stoi. W szuli już o dalszne mysze ce ukniki cakaju. Weni nowo psichadajucych z wielkim ruszom uwitaju.
4: Halo, dobry dzień, witaj się, deje aż co nie to hoł.
2: Myszy ce zisi wielgin rad do szule hejzie, i szulski cas jo wielgin krotki, jano pieś dnią wętrajo. W tom casu daje myszy szykno to nauknuś, coż za swejo żywie nie trybaju. Bliskie zwęki zazweniju, a już o psizio ceptar, knies myszak.
5: Halo, luby zisi, zdrowim was. Mażo jużo geżynski plan za żynca?
2: A jużo na licy joknie smyszak szulskie geżiny.
5: Pytakem, we prydne geżinie, bużo szo uknusz, kak myżo szo czachem mejstrowasz, przewinusz. We drugiej geżinie se zabieram z wytwardowaniem szewa. We dejszo przecej nasy gledasz, we dejszo cysty byż. Jo, a we trzeci geżinie, peżo we ze żywienie, co myżo szo jest a pisz.
2: Przy słowie zeżywienie na staniu pićku nie miera. Przez krzomu swoje jebryle gleda ceptar na ukniku, a se przasza.
5: No, z czo wy objadne?
4: Jo,
2: knies myszak. A jużo zachopijo ceptar z udzbu. Wen pokażo myszki na dwa głownej trzacha. No, wiesz cio, ketary to stej? Prydny su pas licki, małze falen. Wen rozjasnijo, aż nie smyju mysze takie paslicki na żaden part dotyknuś. Teke gaszlarzy w nich najsłodniejszy tuk, albo najtucniejszy twarożk.
5: A ten drugi czach su kecki.
2: Nien to daje szykne myszki w szuli zwucować. Pedla krycki su niekotare zierki psigetowane. Na komando daje se myszki marsnie do nich zapozieś, se chowaś. Pechylce nie dejo ceptar więcej żaden komando. Ale dajo jaden głosny zuk. Ten zuk jo signal, aż maju se myszki chować. A to zwucuju weni nie to zas, a zas. Druga geżina na temu, wetwardowanie sieła, nie jo taka dujka, a kota prydna. Hoł zwucuju myszki ukniki, kak maju swej keżuczk cysty ziarżaś, a se swoje nożki wetwardowaś. Toś ta gezina, se myszkam uknikam, tak prawie nie spodoba.
6: Och, ja se rad nie myją.
7: Och, wiesz, szaruszka, nie takie wszojano. Liec mam nieryśnej ruce a nozy.
2: Myszki ukniki su jasowe, a koklinka k psiestałce.
5: Nientu w trzeciej gezinie, myżosz o szakę jese opytasz.
2: Jano derje. Dokulasz niejsu se myszki nic na pejedank sobu psiniasli. Agaż skęcnie z węki ktoś tej godzinie zadzwonił, sejdzie myszki ukniki, nadzieje połne na swoich miestnach. Mimo knieza myszaka, jo nie to chyszci jadna dalszna ceptarka w rydowni. Jo to tłusta psijasielna knieni tuścina.
8: Zisi, ho widzisz co rośliny, kateraż su wielgin strowy. Czawy, semuszka, a lesne płody.
2: Na jadnom dalsznym talariu laże samo urzęce a insekty. Szykne ukniki narskie słuchaju, a niemiernie cakaju na to jadno sadu.
8: A nie to smiejesz, a szykno opytasz.
4: O, prima, skęcnie jo tak daleko.
2: Myszki siskaju, a starkaju. A koprydny talar na zemiu padnio, se gniwak nie smyszak, ten ceptar.
5: Szykne zasej na miestna.
2: malsnie ženu myszki sledk. Weni wiezie, aż knies myszak nie żortujo, gaż se wen gniwa. Nie to smiejo jadna myszka za drugeju doprytka psiś, a opytaś. Głosne mlacanie. Pekażo, aż myszkam derje słozi. Malsnie jo szykno zjezione, a myszki sejzie za sej piekne na swoich miestnach.
5: Se wie, dostaniesz o domacny narok. Wicze, co my swucowasz, gnieska twarisz. Przeszeszo se, aż ich stajesz ich, mamu anana, co za to trybaszo. Napiszo to przosem do swoich zeszyku. A nie do jo kęńca żinca. Petakem, aż do wiczego, a przyszczo daje domoj.
2: To jo był prydny szulski dzień w myszecej szuli. A myszki miazy nimi szeruszka, małuszka, a pudlaszk su jasołe, aż su telik nowego nauknuli.
1: Wicie zmijamy zase dzisiaj ze pestoro programie, lub dzisiaj albo peglidniszo z waszymi starszymi na nasz internetowy blog www.rbb-online.de/zorben. Tam namakają się jeszcze więcej rednych czojenków w Saskiej Rydze.
0: Raz, dwa, trzy!

0: RBB Serbski program.
1: Najstarše bolano hom dolne je Vužice sveši jubilej. Zastojenstva treniruju za eventuelnu usoku vedu, a pitsnjo pita južo za gedonim bombom, kutima dajšnim temam nendove povišćah vici. Najstarše bolano hom dolne je Vužice ve sveši je žinca jubilej. Čiju nad let staro je dom Anna Marie Šulcojc Brkovach, men stoje peč čitom pomnika a je žinca mjestno za vjelisih zaredovanju ve cvajšpo až k serskemu spivanju adventče. Anna Marie Šulcojc je bila jako sljedna obedlarka, bena pohada ze serske familje a je dvojko bila gmenska hrobna soča. Išči až to ziga pješih žinca sveši pši je je domje jubilijum s kulturnim programom ustupio tej mjase drugim serbska umjetnica Marion Kvicojc a jazz duo Letaco. Dla treninga s obhadanim z usokiego vedu buža pijet, kto je 16. september, droga L560 miaze prijavozom a strjažovom zaurejte, miaze zega časiš minuto na napo živišich, a nekak či bjatele na žasiš, v te chvili budu zaceniš jadna rota v nasebje, nekaki objezd nebudu utoflovaš. Pšicena jo zvucovanje ako pšiketovanje za eventuelnu usoku vedu. To treniruju ve Vužice přichodne pijetk a sobe tu pet motom z Previna Pelejnica 2006 a 2006. Pedla su zastojenstva, ktorež su zagronite za ščit, paže katastrofu a dažne, ve sreži stoj nad regionalne skromadne živo, dobre strukture vježenja a komunikacija. Zastojenstva mjesta Hošebus zagronite Skrotka a gmejne Kopajnc su pedla a šukne Vužice okrese. Teke na drugej runinje se zabirajus vedami u nas. Kopajncach a ve amše derbno obnovijo pši tvarki pši gatach. To petrefio gašenja, rore a zastaja dva. Spihovanski šiek jo gano doktor Holger Röslich ved zavožbe Fongs za štit natur ve Bramborske zapedal vedovemu zviskoju šprive nysa. Ta zavožba staje jo ved zahopenka leta 5 milionu euro k dispozici za projekte, ktorež majo cynič s gatami, kdoblickami a drugimi vedami. Až to nenda jo zavožba dostova 16 projektovih pšospo, dokromade veni obšimio 3 milionu euro, wird nicht ja Sauerspar Chinas schon drüber lieber. Stakim stoi ist die 2 Millionen Euro k Disposizi sattig, kötterisch geschehe obnovisch zwoje Wede. Przyjaciele serbskiej literatury nie mogą sobie pożyć zaś nowe knigwy w dolnoserbskiej bibliotece w Hoszebuzu w przyjdącym tygodniu. Ako ta biblioteka informuje, buża o zacenione 7 dni w tej autory, to przyjdącej autory z takim do 22 septembra. Ktoś co swoje knigwy rozszyć, może pak takie sztolotki, a je tam sledk dasz. Aż ci informacje z pizzańskiego regiona mamy akle na zimu, ale pizzniu se już obszigatuju za december. Na swoim internetowym boku dają to miasto znata, aż pytają za jednym szkriokom. Ten szkriok tej stojasz na pizzańskim marku, ktoś ma jedne bom na swoich gruntach jedlinu, może jen rad darisz, ako gadonu dekoracju. Ten bom debiś na niemniej 12 metrów usoki, a dostojne ugledasz. Miesto pizzniu przełzio kosta za wytrubanie boma a za transport. Tariśele mogu se przyzewić twarskim amsze pizznia pet mailowiu adresu holop@pajc.de albo telefoniski cysło namakajoszo na naszym internetowym boku. A tak takie szykne drugie powieści tego dzień zaśniego dnia to goni pet rbb-online.de/zom.

0: Luboraska gela je vesebna, jednorazna krajina. Reliktowe drużyny roślinu dają nam dogled do jej uwisia w biegu stolesio, a ich mienia miestnością pokazują na serskie stawizny tego regiona, groni biolog Jens Martin z Berko.
1: Na hodaju nie to serskie wieżenie przez to luborasku gulu, na nimi około tog budzinskiego bagina, ale to zwierzę popszałem. Te serske korene s tym nintejšnym, dla takowe luborarske göli, mamy tu gluku aż dajosi wegen wiele w tych serskich miniu. Za wszakie gaty, jazory, lepie gronene, za to bagnio wosebne teke, te wugi, te wuszki, komuś se nien groni lauk, luszk, luch, loisien a tak dalej, ale ciste se, jo ten ciste jazor, aber den Möllensee oder den Mellene, ja, so, da kann ich den nicht dümmer Bo, a teke nint, ich ihn nicht dümmer gehen. Aber Mochosee, ich wird Mocha, aber Mech, akko Dialektal na Forma ho.

ścieżka po żywiznie wiezie nas dalej około Gerskiego Jazora. Miazy zaupytniamy ślady bobru. Takie weni z owelichy przyrodzie derjecują. Bobry są żywe we wednej krainie. Weni są gryzarie, tak starcujemy przy jazorie na obgryzane sztomy młodych buków, pesierpinu albo hejcu, ketareż są bobry do tego puścili. Na sztomach są widzieć ślady kusania, a wyciśnionych zubów. Bomy zasi ubijają, a są dalej żywe.

dalej ducy pesperom je brioga, przyjdziemy na miestno, żeż mamy riedny, szeroki ugled na Gerski jazor. Ou meżomy wetpecnuś na łauce, a peżwaś tu gnujucu krajinu. Na wezie kwitu utki z wielkimi snieg białymi, a pupajce z mniejszymi żółtymi kulałatymi kwiśenkami. Nejrednie uglidaju w maju a juniu, ale zwiaseliu drogowario samo aż do septembera, nieżli okwitu.

Zwierzętach, a roślinach, które ustupują w takim bagnitym regionie, informują rednie ugotowane tofle z wielkimi obrazami. Takie żorały ourat siedają, a już naspomniony Bóg Łyżycki z kulałatymi, lipatymi opienami są nieco kradu wesebnego. Aby przeżywili w chudej bagnowej wezie, su uwili przeklapanu strategiu. Weni przywabiają małe insekty, ketaresz ksie wedli zaś z nich chrapki rosy, a se do nich przylipnu, a te bogołe życki zeżeru.

0: Zgaż się w zimik warstwa, a nie przypuścia wedu, se wetemriete rośliny roztwerjuju. Spary zachopiju se twerisz smogor, a nastanio niskie bagno. Bagno w luboraskiej geli su już we 18 stoleciu pet pszuskim knieżarstwom chopili ususzołaś. Pucyńskie bagno we 19 stoleciu. Za wetpuścienie wedy su tworili groble, a jedna taka grobla jo tam iści widzieś przy meściku pla Gerskiego jazora. Tu bagnitu płoninu joga groba von Schulenburg ksieł używać za rolnikarstwo a uki. Aby burskie przyszli z kieniecym psiegom aż ku bagnoju, a megali nalodowaś secenie na wes, su na bagnitej zimi naperali drogi. Betom znani iści zinsa nasyp przy mieście, ulicujo Sophie Büchner.
1: Und wenn wir linker Hand dem Libellenpfad folgen, der uns immer an der Westseite vom Butzner Bagen entlang führt, dann kommen wir nach einiger Zeit an eine große Stelle, wo offener Sand liegt. Und ja, diese Stelle zeugt auch davon, denn hier wurde der Sand abgegraben, um damit eben Wege durch das Moor zu bereiten.

Założba Wildnisstiftung ma wednis stał, usokość wede bagno trajnie nawecyma. Wedlieta dwa tysac zjasech mają monitoring a kontrolirują, kak niska jo spedna weda, a kak usoki wierch wedy. 2016 a jadnaścio jo była w regionie Wielgin włożna zima a naleto. To jo bagno jutyło. Petom jo se to pak mieniało. Z casa suchoty 2018 a 19 stał spedne je wedy przecej dalej opadują. W letoma 2015 a 26 jo wen kradł niski.

Ktoś znaje tu żywiznu, to bagno z niegajśnych casu, zawieści wie, aż su niega stojali wielsze cało we wezie. Jo było tak wiele wedy, aż bo mniej su megali rość. Miastem jo se zwierchna weda do całego zgubiła. Niamyżoż ju więcej widzieć. A nięto roście ołu zasy wiele młodych pomków.

0: życzenia.
1: Gratulujemy k 36. Narodnemu dniu uczebnie Wam, Luba Kamen Kowalowa z Brzezowki. Wyście mieli poniżele borstak, wystęczo struła, glucne, przydulcem żywieńskim liesie. To Wam życzymy, a przyjaciółki, a przyjaciele domowińskie kubki Brzezowce z Lubem Pestruwam przyzamkną. Lydia Nowakowa bydli sliepem, wena jo miła w autoru narodny żyn, nento jo 5-6 let stara, a te najlubsze glukożycenia dostanio wena wec swojego tuaristwa niepelic stwór rownym. Luba Lydia, kbostaku życzę wam wsiąsza mocno z robotu, a wiele gluki, wesenczo, tuaristwa jo dali zwierna.

A my gledamy jeszcze na wyczesie program. Do nowego tygodnia was przewoziła moja kolegina Ania Kochac-Schwarcowa. My zespominamy, co ważne, co się stało przy głównej zgromadzeniu domowinskiej Župy Dolna Łużyca. My gratulujemy zasłużonemu muzykowemu producentowi k Bostaku a pojadamy z udawarku nowej serskiej antologii. Słyszymy się wyczesie zase aż do pan ojabu za was Gregor Klim.